nie był wszyć pod pobiczajem wsak dan. Na robę swyt i stola zi, kier blada 1 april.